0: corazón y que te amemos con todo nuestro corazón. Abre nuestros ojos y nuestros corazones, Señor, para que vivamos para ti, te glorifiquemos y seamos dignos de contemplar la plenitud de tu gloria divina. Que todo lo que digamos y hagamos refleje el esplendor de tu gloria, porque deseamos únicamente alabar tu santo nombre por tu infinita bondad. Te amamos, Jesús. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros.
1: Najdroższa Matko, nasza słodka Królowo Pokoju, w zjednoczeniu modlitwy jako Twoje kochające dzieci gromadzimy się przed Tobą, odpowiadając po raz kolejny na Twoje wezwanie z radosnymi, a otwartymi sercami w tym szóstym dniu naszej nowenny. Przychodzimy do Ciebie z wielką czułością i miłością, szukając schronienia w Twoim matczynym sercu, które zawsze nas przyjmuje i rozumie. Błogosławiona Matko, Ty doskonale umiłowałaś Pana. Wstawia się dziś za nami, abyśmy mogli kochać Go tak, jak Ty Go kochałaś. Spójrz na nasze życie, nasze rodziny i na świat. Tam, gdzie jest niepokój, przynieś swój pokój. Tam, gdzie jest wojna, przynieś pokój. Zjednoś dziś wszystkich ludzi, Matko, abyśmy wszyscy mogli być prawdziwie zjednoczeni z Twoim Synu. Powierzamy głębi naszych serc Twojemu sercu, ufając, że przedstawisz ją Jezusowi, księściu pokoju. Panie, słyszymy Twoje słowa zapisane w Pismie Świętym. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Napełnij nas swoim Duchem Świętym, ponieważ Matka Boża prosi nas, abyśmy wielbili Cię całym sercem i kochali Cię całym sercem. Otwórz nasze oczy i serca, Panie, abyśmy żyli dla Ciebie, oddawali Ci chwałę i byli godni ujrzeć pełnię Twojej boskiej chwały. Niech wszystko, co mówimy i czynimy, odzwierciadła blask Twojej chwały, ponieważ pragniemy jedynie wysławać Twoje święte imię za Twoją nieskończoną dobroć. Kochamy Cię,
2: soeben hören Sie die Einführungsgebete in polnischer Sprache. Gleich danach startet das Gebet des Rosenkranzes. Heute Abend beten wir die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes.
3: Pozivam vas da stavite Boga na prvo mjesto u svojim srcima, kako bi iz vaših srdaca potekla rijeka ljubavi prema svima. Mario, nauči nas prepoznati živoga Isusa. Pomozi nam da mu se klanjamo s istim potpunim predanjem kao što ti činiš.
4: We will pray the glorious mysteries of Our Lady's Rosary. The first glorious mystery, the resurrection of our Lord.
2: Im ersten glorreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der von den Toten auferstanden ist.
4: Our Lady said in one of her messages, adore my son Jesus Christ,
2: Jesus, den Auferstandenen,
4: because he is your only peace and your joy.
2: In einer der Botschaften hat die Mutter Gottes gesagt, kommt und betet an, werft euch nieder und betet mein Sohn Jesus Christus an, denn er allein ist euer Friede und eure Freude. Ich rufe euch auf, Gott an die erste Stelle in eurem Herzen zu setzen, damit aus euren Herzen ein Strom der Liebe zu allen Menschen fließen kann. Wir beten, Maria, lehre uns, den lebendigen Jesus zu erkennen. Hilf uns, ihn anzubeten mit derselben vollkommenen Hingabe, mit der du ihn anbetest. Diese Worte der Mutter Gottes, die in der Betrachtung des Rosenkranzes mit vorkommt, die sind aus den Botschaften von Medjugorje entnommen. Die Mutter Gottes gibt regelmäßig einmal im Monat Botschaften bei ihren Erscheinungen, die sie an die Gläubigen richtet. Die Übernatürlichkeit dieser Botschaften und der Erscheinungen wurden bei dem Nihil Obstat nicht festgestellt, aber auch nicht abgelehnt.

0: Es folgt das zweite glorreiche Geheimnis Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist.
1: U drugom slavnom otajstvu saznaćemo ćemo Isusovo uzašašće na nebo. Molimo za čistu ljubav prema Gospodinu, kako bi naša duša uvijek čeznula za nebom. Gospa je rekla, Bog je mir i ljubav. Slavite Boga pjesmom ljubavi, kako bi Božja ljubav mogla rasti u vama iz dana u dan do svoje punine. Mario, ti si zadržala svoj pogled usreden u vječnost. Pomozi nam da uzdignemo svoje misli iznad zemaljskih briga i slavimo ga tvojom nepromjenjivom ljubavlju.
2: Second glorious mystery, the ascension of our Lord. We pray for pure love for the Lord, so our souls always yearn for heaven. Our Lady said, God is peace and love.
0: Im zweiten glorreichen Geheimnis betrachten wir die Himmelfahrt Jesu. Wir beten in diesem Geheimnis um eine reine Liebe zum Herrn, damit unsere Seele immer nach dem Himmel verlangt. Die Mutter Gottes sagte, Gott ist Friede und Liebe. Verherrlicht Gott mit Liedern der Liebe, damit die Liebe Gottes in euch von Tag zu Tag wachsen kann, bis sie ihre Fülle erreicht. Wir beten, Maria, du hast deinen Blick stets auf die Ewigkeit gerichtet. Hilf uns, unsere Gedanken über die Sorgen dieser Welt zu erheben und Gott mit einer beständigen und unveränderlichen Liebe zu verherrlichen.
3: Maria, tu hai mantenuto lo sguardo fisso sull'eternità. Aiutaci a sollevare i nostri pensieri al di sopra delle preoccupazioni terrene e a lodarlo con il tuo amore immutabile.
4: Nel secondo misterio glorioso contemplamos la ascensión. Oremos por un amor puro al Señor para que nuestras almas anhelen siempre el cielo. En su mensaje la Virgen nos ha dicho, Dios es paz y amor. Glorifiquen a Dios con un canto de amor para que el amor de Dios pueda crecer en ustedes día tras día hasta su plenitud. María, mantuviste su mirada anclada en la eternidad. Ayúdanos a elevar nuestros pensamientos por encima de las preocupaciones terrenales y a alabarlo con tu amor inmutable.
5: Druga tajemnica niepowstąpienia. Módlmy się o czystą miłość do Pana, aby nasza dusza zawsze tęskniła za niebem, z orędzia Matki Bożej. Bóg jest pokojem i miłością. Uwielbiajcie Boga pieśnią miłości, aby Boża miłość mogła wzrastać was z dnia na dzień aż do pełni. Maryjo, Ty miałaś wzrok utkwiony w wieczności. Pomóż nam znosić myśli ponad ziemskie troski i wielbić Go Twoją niezmienną miłością.
3: Padre nuestro, que estás en el cielo,
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Matko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre Božia, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amén.
3: Gloria al Padre,
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
6: Tako bijaše na početku, tako i sada i va sad, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jenen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen.
7: Reina della Paz.
0: Königin des Friedens, bitte für uns.